Camila Nauka, Pelle Sukadoide, Tientre Gles, Kako de Duk, Hole de Pošel, Otra Bes, Konja, Konju, Vaj Parkiran Doma, Nake Nima, Konja, Ima Samo Traktor, Koga Dojde Nutri, Stari Moj, Pet Jaši Dobije, I Sve Motiva, S Glavon Dela, To Stika Valkan Motiva, To Breg Des Po Podu, Mujeno Blago, To Je Utubimo Subilo, To Je Japonezu, Pre Šolti Se Igraš Čil, Čemoš U Ruki, Niš, I Vaj Je Pul,